Kaka da vasiva le chima na zina Bunki tika sina Hagdo, hagdo, kikido, kei Alasia kada vasiva le chima na zina Bunki tika sina Hagdo, hagdo, kikido, kei